Zwyklinjają Chryścia w tej kaczony. Najtry Kić hofu Pribo i jakby.